hontie ntem nsonsonye na akame akame nsem nso wona wonnyina ho emu ho aten matemudie so na womu aten na wonhwe memra ahodo ne mahyedie mafase nyinaa mu na wonye mehome na kronkron na wonkofunu bi ho nkogu won ho fi gi agya ne ena ne obabani ne obaba ne onuaberma ne onuaba onyanye obarima de ho na wo ho kwan se wo ma won ho kum na odwira ne ho wi a won kan ne nson ma no na da o hye ne kronkron bia akọ emufam abenya so akọsom kronkron bia no omfa ne bọne ho afọde mra Awurade Nyankopon asem nie na de ebeye won agyapade de mene won agyapade na momma won kyefa bi wo Israel mu mene won kyefa aduane afọde ne bọne ho afọde ne asọde ho afọde no wan na wonie na Israel mu ahyrade nyinaa enye won de na nneoma nyinaa mu aba edikan fiti ase no ne mmoa nyinaa mu maso afọde a momma so nyinaa no enye asofo ne dia na mmore mu de edikan no momfa ma osofo na nhyiramra mu fie abofunu bia ne de watete ne mu no ma ne mmoa mu no